Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Maxa.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.

Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem kochać,

Fajnie, że dzwoni się z piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Uwaga! Leci w górę!
4: Uwaga! Leci w dół!
5: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmij Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Robin Schulz o lepszych czasach, Better Times w RMF Max, chociaż przy tym numerze to akurat czas od razu robi się najlepszy. No a teraz jeszcze lepiej będzie i jeszcze więcej takich numerów, bo odpalamy sobie sobotnie hity na maksa. Dawid Mięzek, dzień dobry. Pierwszy weekend sierpnia, lecimy i polecimy sobie za chwilę klasykiem, takim tanecznym klasykiem, Danny Therese, If Only You. Zapraszam do 13. Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elemencie z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

szeroką wodę Roxy Faust w RMF Max. No pogoda dzisiaj będzie taka, że nic, tylko wyruszyć nad wodę, nad szeroką czy nad głęboką, nieważne. Ważne, żeby zimna była. Uważajcie, bo w trasie można się natknąć na fotoradar, a jak się natkniecie, to no nie idźcie w ślady pana, który skorzystał z porad prawnych od sztucznej inteligencji. Policjanci go zatrzymali, przekroczył prędkość o 14 km i za to jest stówka mandatu, ale sztuczna inteligencja czat mu podpowiedział: słuchaj, chłopie, nie przyjmuj tego mandatu, idź do sądu, będzie lepiej. No i nie przyjął, poszedł do sądu. No i faktycznie po rozprawie okazało się, że inna kwota będzie do zapłaty. 800 zł. Ośmiokrotna przebitka, czyli grubo. Dobrze, że to chodziło o mandat, a nie o alimenty. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: That I Made You Love Me, czyli Ariana Grande w RMF Max i piosenka z nowej płyty Pito, która wyszła dokładnie wczoraj. No i recenzje są takie nawet nie, że pozytywne, tylko wręcz entuzjastyczne, więc podejrzewam, że jeszcze parę hitów z tej nowej płyty wbije nam tutaj na playlistę RMF Max. I dobrze, za chwilę nam wbiją Lost Frequencies i Janik Divai Reality.
1: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
3: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
2: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
3: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
2: Brzmi nieźle?
3: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
2: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
3: Zaprasza RMF Max.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.

Ty masz bardzo dobry motyw po polsku na te wakacje i na ten weekend. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. A jeżeli chodzi o pogodę na weekend, no to upał, skwar, słońce, ale też przelotne burze. Gdzie na te burze trzeba uważać? O tym już za chwilę w pogodzie RMF Max. O pełnej, a przed pełną jeszcze nowa Swedish House Mafia. Kolaboracja z Lickily. Happiness is so sad.

0: sama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku, 6 sierpnia.
3: Zróbmy raz.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Od upałów dziś odpoczniemy, na niebie będziemy widzieli sporo chmur i trochę przejaśnień, a po południu możliwe są też przelotne opady deszczu i burze. Po nich znów możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy od 23 do maksymalnie 25 stopni. Wiatr ma być słaby, zmienny, a ciśnienie w normie. Jutro już przyjemniej, na niebie zdecydowanie więcej słońca i 25 stopni, a od poniedziałku wrócą upały.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Będą hity na maksa na pewno w tej godzinie. Otwieramy ją już zresztą z ogniem. Na start 9 stream za Arco Casango. Fire, fire. Afrobity z najwyższej półki. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Sinclair w takiej swojej klasycznej wersji. To jest piosenka, która w tym roku kończy 20 lat. World Hold On w RMF Max, a za chwilę w RMF Max będzie o rzeczach świeżych, nowych, premierowych. Powiemy sobie o najciekawszych premierach gier w sierpniu w Max Games. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

Dziewczyny od The Kid LAROI'a, Girls w RMF Max i czas na Max Games. A skoro otwieramy sierpień, to przyjrzyjmy się najciekawszym gamingowym premierom tego miesiąca. Max Games. Już w poniedziałek wychodzi gra, którą fani Dark Soulsów i Elden Ringa powinni być zachwyceni. Beast of Reincarnation, osadzony w baśniowej Japonii RPG akcji z otwartym światem, dający możliwość stoczenia epickich walk na samurajskie katany. Dzień później wyjdzie za to coś, co może zainteresować fanatyków StarCrafta. Mocno nim inspirowana strategia Liquidation. Jak przy strategiach jesteśmy i klimatach japońskich, w piątek premiera Expeditions Samurai, czwartej odsłony serii turowych strategii Expeditions po wikingach, starożytnym Rzymie i Konkwistadorach przyjdzie czas na starcia szogunów. I jeszcze w sierpniu będziemy mieć też remake kultowej strategii na Amigę sprzed, uwaga, 40 lat. Defender of the Crown, The Legend Returns. The Legend Returns. Remake stworzony przez polskie studio, także trzymamy kciuki. Premiera 13 sierpnia. Jak już przy polskich grach jesteśmy, to tego samego dnia wychodzi Meister Simulator. Nazwa mówi sama za siebie. Wcielamy się w typowego, znającego się na wszystkim speca od wykończeniówki. No i robimy remonty od łazienek po kuchnię. Nie będzie dobrze, nie będzie szybko, może będzie tanio. Fani przygodówek mają na co czekać. 16 sierpnia wyjdzie druga część rewelacyjnej przygodówki w klimatach lovecraftowego horroru The Sinking City. Z kolei 20 sierpnia premiera czwartej już części serii strzelanek World War One, zabierających nas na pola bitewne I wojny światowej. Wcześniej były Verdun, Tannenberg i Isonzo, teraz powalczymy w Gallipoli. Jeszcze warto zwrócić uwagę na Resonance a Plague Tale Legacy. To jest spin-off serii Plague Tale, tylko że to już nie przygodówka, nastawiona na zagadki, trzecioosobowa gra akcji, trochę w klimatach Tomb Raidera. Premiera 27 sierpnia, a dzień później wychodzi Kapitan Tsubasa 2. I dzieciom lat 90. więcej mówić nie muszę. Max!

0: Houdini od Eminema w RMF Max. Jakby wam umknęło, w tym tygodniu ruszyła aukcja kolekcji sneakersów od Eminema. Wystawił ponad setkę par butów ze swojej kolekcji. Wszystko podpisane, dochód idzie na cele charytatywne. Licytacja potrwa do 25 sierpnia. Swoją drogą większość zdecydowana z tych ponad 100 par butów niechodzona. No i te ponad 100 par to jest ponoć tylko ułamek kolekcji Eminema. Czyli jest jednak ktoś, kto kupuje więcej tych butów niż moja żona. Uf. Bibi Rexa za chwileczkę i David Guetta, Sad Girls. Wcześniej prognoza pogody. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku, 6 sierpnia.
2: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Po swojemu.
10: Na spontanie.
9: Na luzie.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Poznań 93,5 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Od upałów dziś odpoczniemy, na niebie będziemy widzieli sporo chmur i trochę przejaśnień, a po południu możliwe są też przelotne opady deszczu i burze. Po nich znów możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy od 23 do maksymalnie 25 stopni. Wiatr ma być słaby, zmienny, a ciśnienie w normie. Jutro już przyjemniej, na niebie zdecydowanie więcej słońca i 25 stopni, a od poniedziałku wrócą upały.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pauza i hipnotyzujące Magnetic. Takich brzmień na parkietach nam potrzeba. I a propos o tym, gdzie się dzisiaj pobawić w Tour de Club. Zapraszam. Mary z Polski dziś rozgrzewa Koszalińską. Szykujcie się na muzyczną petardę. Jeśli jednak wolicie tańczyć do własnego bitu, na Placu Wolności czeka Silent Disco z 5 kanałami. Wreszcie nie pokłócicie się o playlistę. Zaglądamy do klubów. Spokojnie, jest klima. Klub Pacza w nocy za sterami Daso i Andy Mile, a w czekoladzie króluje i dzieli dzisiaj muzę DJ Jano. Drogie panie, w X Demonie czeka na was Chip and Dale's Show, Grzechu Wart. Podejrzewam, że sporo facetów też się wybiera. Tylko panowie, żebyście potem nie wpadli w kompleksy. Kino pod chmurką, kolejne seanse, plenerowe, zamkowe. Na dziedzińcu zamku leci dziś Delikatesen, jutro Poprzednie życie. Kino na leżaku, czyli lepiej niż w domu. Dla fanów klimatyzacji nowy Spider-Man już pod dachem, a na bardziej ambitnych czeka Młody Waszyngton. Ale uwaga, nie we wszystkich kinach. Poland Rock w Czaplinku już szaleje na 3 scenach, może padnie rekord miliona festiwalowiczów. Jeśli bliżej wam do rapu niż do rocka, Rap Południe w Bielsku Białej rozkręca imprezę. Ruszajcie, bo ten weekend sam się nie ogarnie.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Poznań 93,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Chmury, trochę słońca, opady deszczu i burze możliwe są dziś w Poznaniu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni. Ciśnienie pozostanie w normie, a wiatr ma być słaby, w czasie burz porwisty. Jutro wróci bardziej wakacyjna pogoda, na termometrach zobaczymy 25 stopni, a na niebie dużo słońca. A od poniedziałku znów gorąco i nawet upalnie. Termometry pokażą 31 stopni, a we wtorek i w środę 34.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl. RMF Max.
2: Ruszamy z godziną 10 w RMF Max. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia, czyli oczywiście rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy i oczywiście spodziewajcie się syren w wielu miastach Polski wyjących punktualnie o godzinie 17. A na razie 10 i Lumix nam ją otwiera z hitem Save Hour. Dawid Mianzek, zapraszam.

0: można faktycznie odlecieć przy tej nowości. Zresztą tytuł mówi sam za siebie, Fly High, Toby Romeo, RMF Max. A jak już przy nowościach jesteśmy, to nowy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał już m.in. na YouTube'a RMF Max. Podcastu, który może odmienić wasze życie, bo tam takie rzeczy o związkach, o które chcielibyście zapytać, ale się boicie, no to dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska się nie boją zapytać, a w tym najnowszym odcinku przepytują influencerkę Julię Łach, znaną z YouTube'owego projektu Friends, ale znaną też z tego, że była dziewczyną założyciela tego projektu, czyli Czajnika. O jego kulisach i o kulisach jej związku już niedługo w RMF Max w najpikantniejszych fragmentach Bratnich Dusz. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
10: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
11: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: I takiego weekendu jak z kawałka Coldplay z Beyoncé sobie życzymy. Hymn for the Weekend w RMF Max. A u nas bohaterką weekendu jest Julia Łach, influencerka najnowszego podcastu Bratnie Dusze, którą Ada Krysian i Agata Świderska intensywnie przepytały. No i się okazuje, że Julia to ona jest taka, takie ma tradycyjne podejście do życia, no.
1: Dla mnie partner jest najważniejszy. Dlatego ja na przykład nie potrafię zrozumieć, jak ktoś może zdradzać, bo ja, będąc tu teraz, ja myślę o moim partnerze, nie? Czy on, wiecie, czy wstał, czy zjadł śniadanie, czy to, czy tamto. Więc ja bardzo jestem taka, że ja zawsze marzyłam, żeby być żoną, żeby być mamą, żeby mieć dom z tym partnerem. Ja jak się wiążę, to już się wiąże po prostu dla mnie na tyle, ile się da. Wiadomo, że w głowie mam, że na zawsze, ale wiadomo też, jak czasem jest. Ale że no staram się po prostu być taką panią domu.
0: Ale ktoś wygra, jak się z Julią na stałe zwiąże. A z tą zdradą to jest tak, że chyba dla niektórych ludzi partner jest tak ważny, że chcą mieć kilku na raz chyba. Znaczy ja nie wiem, tak myślę. Julia Łach, cała rozmowa z nią w Bratnich Duszach na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. Będziemy sobie do fragmentów tej rozmowy wracać. Na razie wracamy do grania, do męskiego grania. Nareszcie. RMF.

0: to też jest świeżynka od Sombra w RMF Max. My body isn't ready, czyli moje ciało nie jest gotowe. Na co nie jest gotowe? No to już chyba sam każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na przykład w moim przypadku moje ciało nie jest gotowe na jogę. Starałem się, próbowałem, no ale nie. Ciało mówi nie. Konkretnie mówi, dobra, siłownia może być, rower może być, joga nie. No niestety, co zrobić? David Guetta za chwilę, Kid Cudi, Memories. Wcześniej będzie prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku 6 sierpnia.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: Chmury, trochę słońca, opady deszczu i burze możliwe są dziś w Poznaniu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni. Ciśnienie pozostanie w normie, a wiatr ma być słaby, w czasie burz porwisty. Jutro wróci bardziej wakacyjna pogoda, na termometrach zobaczymy 25 stopni, a na niebie dużo słońca, a od poniedziałku znów gorąco i nawet upalnie. Termometry pokażą 31 stopni, a we wtorek i w środę 34.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: California Girls. Oczywiście od Katy Perry w RMF Max. Za chwilę 11, ale przed 11 my sobie jeszcze wrócimy do rozmowy z Julią Łach, czyli do podcastu Bratnie Dusze, którego Julia jest najnowszym gościem. Julia była swego czasu gwiazdą projektu YouTube'owego Friends, no ale już nie jest. Dlaczego nie jest? Jak to się wszystko skończyło? Oczywiście Ada z Agatą zapytały.
1: Mam także wiele jeszcze zdań nie wypowiedziałam na różne tematy i na razie nie będę wypowiadała.
2: A jak się skończy umowa, to wypowiesz?
3: NDA-ka jakaś.
1: To nawet nie o to chodziło, ale po prostu...
2: Słuchaj, wszyscy tak mówią, a potem kończą się umowy i lecą.
1: Książki wydają, tak. Książki. Ja chcę, żeby ludzie czasem mnie tak... To jak oni sobie wywarli sobie jakąś opinię o mnie, to niech już tak będzie, niech tak zostanie. Uważam, że kiedyś się po prostu wstaną i powiedzą, kurde, szkoda, że ja tak o niej powiedziałem.
0: No to tam są ciekawe rzeczy do ujawnienia, słuchajcie. A do rozmowy z Julią sobie na pewno wrócimy po 11, między innymi o tym, jak się w ogóle zaczął projekt Friends. I to też jest ciekawa historia. Więcej w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max. A teraz chcę więcej. Fuka i Liwka. Enklawa.
4: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
10: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
11: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
10: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
11: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
10: Brzmi nieźle?
11: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
10: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
11: Zaprasza RMF Max.
12: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: EMF Max. Poznań 93 i 5 FM. If you love me, let me
4: hear you. Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Dziś upałów się nie spodziewajcie. Na niebie pojawi się sporo chmur i nieco przejaśnień. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Po ich przejściu zachmurzenie nadal będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. Wiatr ma być słaby i zmienny, a ciśnienie pozostanie w normie. Jutro pogoda już przyjemniejsza. Na niebie zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach 25 stopni. A od poniedziałku wrócą upały.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Pierwsze sierpniowe przedpołudnie dobiega powoli końca. Otwieramy godzinę 11 sobie w RMF Max. No i zaczynamy od numeru, który ma dychę w tytule i to jest taki naprawdę strzał w dziesiątkę. Jeden z najgorętszych hitów tego lata na pewno. Moonlight Forda i Alabama Ten. Dawid Pieniążek, zapraszam.

0: Don't Start Now, Dua Lipa, i to jest jedyna lipa na antenie RMF Max. Za chwileczkę Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel, hipnotyzujący klubowy numer, a za chwilę wracamy sobie do bratnich dusz, do rozmowy z Julią Łach, znaną z projektu Friends. No i fani tego projektu mogą już robić głośniej, bo będzie o tym, jak to się wszystko zaczęło i jak się ekipa Friends zebrała do wspólnego tworzenia. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku 6 sierpnia.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwi.

0: zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
7: 3 godziny.
6: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
7: O, serio?
6: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
7: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
6: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
8: I po reklamie.

0: It's Ego for Money w RMF Max. Ostatni dzień lata, ale spoko, nie denerwujcie się, do ostatniego dnia lata to jeszcze prawie 2 miesiące, luzik. Wracamy sobie do podcastu Bratnie Dusze. Najnowszym gościem Adrianny Krysian i Agaty Świderskiej w tym podcaście jest influencerka Julia Łach. I co prawda większość rozmowy o związkach, ale ponieważ Julia Łach znana jest z projektu Friends, no to dziewczyny zapytały, jak to się w ogóle wszystko zaczęło.
1: I skąd się wziął w ogóle ten pomysł na ekipę? Jak to się zaczęło?
2: Ja, Sebastian i Daniel. No, na jednym osiedlu się wychowaliśmy i chodziliśmy do jednej podstawówki. I nawet fun fact, mama Daniela właśnie była moją wychowawczynią w 1-3. Ostry mieszkał tu, ja mieszkałam tu, a Sebastian mieszkał tu, więc my całe życie po prostu byliśmy obok siebie. Wydaje mi się, że chłopaki zawsze chcieli po prostu robić coś niesamowitego. Do końca nie pamiętam, ale jakoś to po prostu tak padło, że się wyprowadzamy i faktycznie się wyprowadziliśmy.
0: Tak, po prostu sobie padło i robimy sobie taki projekt wspólny na kilkaset milionów wyświetleń. Cała rozmowa z Julią jest na YouTubie RMF Max na przykład. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze. Zresztą jak wiecie na RMF Max na YouTuba, to od razu wam wyskoczy, nawet nie trzeba szukać. A rozmowa jest fajna, polecam i jeszcze sobie na pewno do niej wrócimy. Teraz Alfarben, René Miller i Barytak.

0: Angels i Morandi w RMF Max. Aniołki, diabełki to są standardowe motywy wieczorów panieńskich. Nawet jestem się w stanie założyć, że słucha nas w tym momencie co najmniej parę dziewczyn, które się dzisiaj wybierają na panieński. No ale słuchajcie, o ile kiedyś to było po prostu wspólne wejście do klubu, o tyle teraz są imprezy tematyczne, jakieś wspólne wyloty do ciepłych krajów i taki wieczór panieński potrafi już kosztować ponad 2000 zł od osoby, nie że w ogóle. Czyli więcej wydajesz na panieński niż później pannie młodej, czy tam parze młodej wkładasz do koperty. Ale najgorzej z punktu widzenia tej panny młodej jest to, że jak cię za mocno wieczór panieński poniesie, to może cię kosztować nawet ślub. Za chwilę pogoda w RMF Max, po niej David Guetta i Alok. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Te hity latem liczą na ciebie.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2700.

0: zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Dziś upałów się nie spodziewajcie. Na niebie pojawi się sporo chmur i nieco przejaśnień. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Po ich przejściu zachmurzenie nadal będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. Wiatr ma być słaby i zmienny, a ciśnienie pozostanie w normie. Jutro pogoda już przyjemniejsza. Na niebie zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach 25 stopni. A od poniedziałku wrócą upały.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims o takim panu trochę wszystko wiedzącym w RMF Max sobie śpiewa. No nie jest tak, że my tu w RMF Max wszystko wiemy, ale na pewno wiemy, gdzie warto dzisiaj wyskoczyć, gdzie powinno być dobrze i gdzie nie zmarnujecie czasu. Zapraszam was na Tour de Club. Mary z Polski dziś rozkręca scenę przy Koszalińskiej. Jeśli jednak wolicie tańczyć solo, na Placu Wolności czeka Silent Disco z 5 kanałami. Tak, zero kłótni o Zenka. Kluby? Sprawdzamy. Spokojnie działa klimatyzacja, przeżyjecie. W paczy za deckami Daso i Andy Mile, doświadczenie wystarczające, żeby was ruszyć na parkiet. A w czekoladzie DJ Jano miksuje tak, że nawet czekolada się rozpuszcza. Drogie panie, X-Demon zaprasza na Chip and Dale's Show. Lepiej nie brać męża, bo może dostać kompleksów. Kino pod chmurką? Na Zamkowym Dziedzińcu dziś delikatesy. Sen, jutro poprzednie życie, leżaki są. Popcorn do ogarnięcia, ale nie wiem, czy wypada. Kino popowe i pod dachem to nowy Spider-Man, a dla ambitnych młody Waszyngton, ale nie wszędzie, nie we wszystkich kinach. Poland Rock w Czaplinku rozkręca się na całego. 3 sceny, masa muzy. Może padnie rekord 1 000 000 ludzi, a jeśli rap to wasza bajka, kierunek Bielsko-Biała i rap południe. PZ, Kukon, Paktofonika, BDS i wielu innych. Jeszcze na kilka koncertów dojedziecie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
12: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Poznań 93,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
4: Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego. Synoptycy prognozują też przelotne opady deszczu i burze na termometrach około 23 stopni. W nocy słupki rtęci spadną do 16 kreski, a niebo będzie pogodne, idealne do obserwacji gwiazd. A jutro od rana możemy spodziewać się słońca, a na termometrach 25 stopni. Pamiętajcie o butelce z wodą, okularach przeciwsłonecznych i kremie z filtrem. Na pewno się przydadzą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Takie może niepozorne to intro w tle, ale to przecież dwóch gigantów połączyło siły w tym numerze. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. Zaczynamy 12 w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Better Times, Robin Schulz i Barbs, to jest RMF Maxa. My wracamy do podcastu Bratnie Dusze. Są pewnie dziewczyny, które martwią się, że w wieku 20 paru lat są starymi pannami, więc po pierwsze, ej, weź dziewczyny się ogarnij, luz. A po drugie, okazuje się, że influencerki też mają czasem podobne rozterki, tak jak Julia Łach, czyli najnowszy gość Ady Krysian i Agaty Świderskiej w podcaście Bratnie Dusze.
1: Jezu, ja się naprawdę nie mogę doczekać być żoną i mamą, nie? Ja kiedyś, wiecie, myślałam, że ja będę w wieku 25, to ja będę miała dwójkę dzieci, będę mężatką, a ja tutaj 26 lat i ja jeszcze nie mam pierścionka, więc wiecie, to dopiero...
2: Agatko, a masz 2 złote?
3: A mam 2 złote.
1: A to już pierścionek mogę sobie... To wy mi się oświadczycie?
3: Tak.
1: Ja.
2: Tak jestem.
0: Ja tylko wyjaśnię, że dziewczyny tam mają w studiu taki automat, że wrzucasz 2 złote i wyskakuje ci taka kuleczka z pierścionkiem plastikowym, chociaż podobno wśród tych plastikowych jest jeden z prawdziwego złota. Jeszcze nikt nie trafił. No ale cały podcast Bratnie Dusze to jest samo złoto. Warto słuchać i my do tego podcastu sobie zaraz też wrócimy. Wy jak chcecie posłuchać całości, zapraszam m.in. na YouTube'a RMF Max.
4: Max. Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku 6 sierpnia.
7: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
8: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
7: Zatrać się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
8: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
7: Brzmi nieźle?
8: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
7: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
8: Zaprasza RMF Max.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
15: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
16: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Self Hour od Lumixa w RMF Max. I jeszcze raz wracamy sobie do podcastu Bratnie Dusze, do najnowszego odcinka z Julią Łach. Czy warto chodzić do wróżki? Rozum mówi nie warto. Serce mówi też nie warto, ale na przykład Julia mówi...
1: Ja raz byłam u wróżki, tam wiecie, robiła mi tego tarota i tak dalej. Ona się mnie nagle pyta, czy chcę wiedzieć, czy ja będę z tym partnerem do końca życia. A ja tak.
2: Ale jeszcze z czajnikiem, tak?
1: Tak. A ja tak... Nie, może nie. A ona mi całe życie po prostu przepowiedziała. Ona wszystko, co mi powiedziała, się sprawdziło po prostu. Ja wiem, że to, wiecie, ktoś może teraz powiedzieć, a, że przyciągamy sobie te rzeczy. I wiadomo, tak też jest. Ale wszystko, co mi powiedziała, tak, o związku, mówiła mi o mojej karierze. Ona mi mówiła, że nie, ja nie będę takiej rzeczy robiła. Powiedziała mi też o nodze, że coś sobie zrobię z kolanem. Co zrobiłam z tym kolanem, nie?
2: Właśnie widzę.
1: No wszystko mi przepowiedziała.
0: W życiu do wróżki nie pójdę, bo mi się potem coś z kolanem stanie. Całość rozmowy z Julią Łach na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. Szukajcie Bratnich Dusz, a z nami już Gips Kukon i Jonathan. Ty?

0: Underneath the Blue Mozzie Man i Joe Clear w RMF Max. Dzisiaj bardziej świat na żółto niż na niebiesko w większej części Polski, chociaż w wielu miejscach, gdzie słońce teraz świeci, to po południu możliwe są burze, także trzeba uważać. O tym, gdzie trzeba uważać, o tym, jak w ogóle będzie wyglądać pogoda za waszymi oknami przez resztę weekendu, za chwileczkę w prognozie pani John Newman.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Euro na wszystko cię stać.
14: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego. Synoptycy prognozują też przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach około 23 stopni. W nocy słupki rtęci spadną do 16 kreski, a niebo będzie pogodne, idealne do obserwacji gwiazd. A jutro od rana możemy spodziewać się słońca, a na termometrach 25 stopni. Pamiętajcie o butelce z wodą, okularach przeciwsłonecznych i kremie z filtrem. Na pewno się przydadzą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

No, jest tanecznie, jest wakacyjnie, jest idealnie na sobotnie popołudnie w samym środku wakacji, no raczej The Colors i Italo Disco w RMF Max. Ja już się powoli żegnam, za chwilę sobie w drzwiach przybijemy piątkę z Karoliną Kowarską, która przejmuje studio i odpala dla was wakacyjną hit strefę. Ale nie zgadniecie, czym się z wami pożegnam. Klasykiem polecę. O! Już słychać w tle 1.8L, jak zapomnieć. No i wracają niektórym wspomnienia. Dzięki za dzisiaj, jutro wieczorem też z wami jestem, Dawid Miązek. Trzymajcie się, pa!

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami w regionie. Mogą im towarzyszyć opady deszczu. Na niebie do wieczora zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego, a na termometrach do 25 stopni. W nocy 15 i bezchmurne niebo, a jutro od rana możemy liczyć na słońce, które zostanie z nami do wieczora. Na termometrach 25 stopni. A od poniedziałku znów gorąco. Termometry pokażą 31 stopni, a na brak słońca nie będziemy mogli narzekać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
4: Hity na maksa.
7: No to co, wygląda na to, że zaczynamy sierpień, prawda? Pierwszy dzień sierpnia, pierwsze sierpniowe popołudnie przed nami. Karola Kowalska, witajcie. A sierpień to naprawdę dużo wydarzeń, bo i rój Perseidów przed nami, i zaćmienie księżyca. No i to, co najlepszego na talerzu, bo i maliny, i śliwki, i jeżyny. Ach, to będzie dobry miesiąc. Karola Kowalska, raz jeszcze cześć. To jest wakacyjna hit strefa w RMF Max.

0: Nie wiem, co z tego jej czarowania wyjdzie, ale to Lady Gaga i Abracadabra w programie Wakacyjna Hit Strefa. W 2026 roku ten numer zdobył nagrodę Grammy, potem, słuchajcie, tych nagród posypało się jeszcze całe mnóstwo, więc o, zaklęcie Abracadabra chyba tutaj zadziałało. To jest Wakacyjna Hit Strefa, dużo muzy i dużo o muzie tutaj do godziny 17, za chwilę męskie granie orkiestra, a potem The Weeknd.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku, 6 sierpnia.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Girls w RMF Max, czyli nowy, chociaż nie taki nowy numer od The Kid Leroy, bo nowy to on był 2 lata temu, ale teraz tak naprawdę mocno się rozkręcił. Zresztą, jeżeli chcielibyście się przenieść do takich lat 2000, to ja proponuję tylko odpalić teledysk do numeru Girls The Kid Leroy i już tam będziecie.

0: Tu RMF Max, tu wakacyjna hit strefa i numer, który niezależnie od tego, czy słuchamy go w plenerze, czy słuchamy go w domu, brzmi jak naprawdę fajny festiwalowy set. To jest RMF Max, za chwilę u nas m.in. Dawid Podsiadło, a w międzyczasie prognoza pogody, sprawdzamy jak bardzo gorąco będzie w kolejnych godzinach. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Synoptycy ostrzegają przed burzami w regionie, mogą im towarzyszyć opady deszczu. Na niebie do wieczora zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego, a na termometrach do 25 stopni. W nocy 15 i bezchmurne niebo, a jutro od rana możemy liczyć na słońce, które zostanie z nami do wieczora. Na termometrach 25 stopni, a od poniedziałku znów gorąco, termometry pokażą 31 stopni, a na brak słońca nie będziemy mogli narzekać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Numer, który obowiązkowo jest z nami przez całe wakacje. Mam nadzieję, że nigdzie się nie ruszy. Andy Dusty z Zokeria w programie Wakacyjna Hit Strefa. I jeszcze przed 14 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w okolicy. Co warto dzisiaj wieczorem robić? Kino plenerowe, impreza? Sprawdźcie sami.
1: Mary z Polski dziś rozgrzewa Koszalińską. Szykujcie się na muzyczną petardę. Jeśli jednak wolicie tańczyć do własnego bitu, na Placu Wolności czeka Silent Disco z 5 kanałami. Wreszcie nie pokłócicie się o playlistę. Zaglądamy do klubów. Spokojnie, jest klima. Klub Pacza w nocy za sterami Daso i Andy Mile, a w czekoladzie króluje i dzieli dzisiaj muzę DJ Jano. Drogie panie, w X Demonie czeka na was Chip and Dale's Show, Grzechu Wart. Podejrzewam, że sporo facetów też się wybiera. Tylko panowie, żebyście potem nie wpadli w kompleksy. Kino pod chmurką, kolejne seanse, plenerowe, zamkowe. Na dziedzińcu zamku leci dziś Delikatesen, jutro Poprzednie życie. Kino na leżaku, czyli lepiej niż w domu. Dla fanów klimatyzacji nowy Spider-Man już pod dachem, a na bardziej ambitnych czeka Młody Waszyngton. Ale uwaga, nie we wszystkich kinach. Poland Rock w Czaplinku już szaleje na 3 scenach. Może padnie rekord miliona festiwalowiczów. Jeśli bliżej wam do rapu niż do rocka, Rap Południe w Bielsku Białej rozkręca imprezę. Ruszajcie, bo ten weekend sam się nie ogarnie.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: należąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Po 14 w RMF Max Axwell, który powiedział wprost, że ten numer ma robić mega fajny wakacyjny klimat i ma się sprawdzać podczas letnich festiwalowych setów. No i chyba się udało. Whatever Turns You On po 14 zagrało w RMF Max, a to jest wakacyjna hit strefa. Karola Kowalska po tej stronie, hej! Max.
1: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku 6 sierpnia.
4: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Prayer and Sea w RMF Max. W ogóle ciekawa historia stoi, słuchajcie, za tym numerem, bo oryginał był taką spokojną, folkową piosenką wydaną ponad dekadę temu, i to grubo ponad dekadę temu, bo już prawie 16 lat temu. I dopiero remix Robina Schulza z 2014 roku zmienił ją w letni plażowy hit, no i zaprowadził na listy przebojów i tam, gdzie jest do dzisiaj, czyli do naszych głów, bo bez tego numeru ciężko sobie wakacje wyobrazić. Prayer and Sea za nami, za chwilę nowy numer od DJ Doży i Jasona Derulo, czyli Michiko. Będzie też Fuga i Liwka. Bądźcie z RMF Max.

0: Max.
1: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale oni robią nam wakacje tym numerem, prawda? Fukaj i Liwka, czyli numer Chcę Więcej, zagrał w to pierwsze sierpniowe popołudnie o tej porze u nas, także pojawią się między innymi Sia i Sean Paul z numerem Cheap Thrills. Oni dosłownie za chwil kilka. Bądźcie z RMF Max po najlepsze wakacyjne hity.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Latem w sobotę i w niedzielę po 20 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
9: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
10: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
11: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
10: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
11: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
10: Brzmi nieźle?
11: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
10: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
11: Zaprasza RMF Max.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
16: 3 godziny.
15: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
16: O, serio?
15: Tak, a przy bilecie całodziennym czeka dodatkowy ekstra seans i napój.
16: No to nie ma nad czym się zastanawiać.
15: Do końca sierpnia w strefie sauna Term Maltańskich zyskujesz ekstra czas do każdego biletu. Promocja obowiązuje również posiadaczy kart sportowych. Szczegóły na stronie www.termymaltańskie.com.pl.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

I Manuel z numerem Single Ladies działają trochę jak taka muzyczna kapsuła czasu z epoki, kiedy w Europie dance pop dopiero się rozkręcał i kojarzył nam się z takimi wakacyjnymi dyskotekami i początkiem mody na EDM. No i to był czas, ale ten numer obiecuję, że też przeniesie was w czasie. Bakermat i One Day w RMF Max. Pamiętacie to? We hold these truths to be self-evident that all men are

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox. Tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

15 w RMF Max zaczął Juger, który do studia zaprosił głos wakacji 1997. No i przeniósł ten głos w czasie prosto do lata 2026. Tak zaczynamy 15 w wakacyjnej hitstrefie.

0: Nie spodziewałam się, to wam przyznam. Nie spodziewałam się, że przychodząc do pracy w sobotę będę miała tyle fanu z grania wakacyjnych hitów. Perdóname i Dioro za nami po 15. Za chwilę u nas Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: Reklama. Kucharz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
1: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
2: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
1: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli tegoroczne męskie granie orkiestra i ich nareszcie pojawiło się w RMF Max. Jakby ktoś chciał tę ekipę zobaczyć, to jeszcze przed nami koncerty między innymi w Krakowie oraz w Warszawie i to w sierpniu. Także będzie okazja ich spotkać i usłyszeć ten numer na żywo. Przed nami nuta, która z wakacjami kojarzy się na pewno, może nawet z wakacyjną miłością. Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita. Dlaczego gramy? Ano dlatego, że to wakacyjna hit strefa w RMF Max.

0: Jeden z moich ulubionych numerów Clean Bandit i Zary Larsson, która ostatnio zresztą stała się absolutną gwiazdą i wraca na szczyty listy przebojów. Niektóre wakacyjne hity po jednym sezonie znikają, ten jest z nami w kolejne wakacje i ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że podobnie będzie z numerem, który już za chwilę dla Was będę miała, czyli David Guetta i jego Run Run River. Zostańcie koniecznie, bo ten numer no to jest absolutna wisienka na torcie tegorocznych wakacji.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Na imprezę.
8: Na siebie.
7: Na chillowanko.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max.
11: Poznań 93.

0: Czy są tu fani Sobla? Kochasz zagrało tuż przed godziną 16 w programie Wakacyjna Hit Strefa. Za moment ciąg dalszy wakacyjnych hitów na maksa będzie Shimza i Fire Fire. Zagramy też nutę od Justina Biebera.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie! Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, si?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
18: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: I po reklamie.

0: To nie jest tak. To nie jest tak, że tego numeru świat nigdy nie słyszał. Słyszał go w 1979 roku, a potem w 2026 sięgnęła po nie H. Ring My Bell w RMF Max. Za chwilę u nas też Lady Gaga.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime!
3: W weekend, latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Gdy zapadniesz mrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit!
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
14: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Chyba patrzymy z Roxy Węgiel na to samo niebo. Błękit za nami w programie Wakacyjna Hit Strefa. Nieważne, czy macie przed sobą błękit nieba, czy błękit morza, dla każdego w RMF Max znajdą się wakacyjne hity. No bo umówmy się, kto nie lubi Despacito? No kto nie lubi Despacito i to jeszcze w wakacje. Już teraz macie to w RMF Max, za chwilę u nas Taylor Swift.

0: Jeszcze długo ten numer będzie nam się kojarzył z tegorocznymi wakacjami. Genialne How Does It Feel, inspirowane numerem z 83 roku. To jest wakacyjna hit strefa. Gibbs, Kukon i Jonathan u nas zagrają już za chwilę. Pojawi się też piątkowa Katy Perry.
1: Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też,
7: to poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Brzmi trochę tak, jakby chciał zagrać ten numer na wieczornym, sobotnim grillu. Można się zainspirować, można go śmiało zabrać. Last Friday Night i Katy Perry tuż przed godziną 17. DJ Doja i Michiko, będzie też James Hype, to jeszcze przed 17. Krótko mówiąc, macie w RMF Max to, co najlepsze na sobotnie, sierpniowe popołudnie. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Już za moment, bo tuż po 17 wasze ulubione nuty, czyli lista Hobbens. Zostańcie z RMF Max.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Nowy miesiąc, ale przecież wciąż wakacje. Przemek Grabowski, witajcie na nowej liście Hop Benz. Wielka 30 kolejnego wakacyjnego tygodnia. Mamy jeszcze sporo tego lata przed nami i sporo nowości. Dzisiaj w poczekalni będą też muzyczne premiery również w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, jak zamykaliśmy listę Hop Benz dokładnie tydzień temu.
2: To i tak wygrywasz to, bo
3: ty masz, co inne chciałyby mieć.
1: Mieliśmy zacną polską jedynkę, tutaj Gibbs, Kuchon i Jonathan. Najwięcej waszych głosów i miejsce pierwsze. Ostatnio ty masz. Jeżeli kochacie takie klimaty, polskie rapsy, no to dzisiaj na liście Hop Benz także Żabson i Sentino. A w poczekalni również nowe produkcje od Meduzy. Wraca Sony Fodera, będzie Zalia, Alok, Joel Corey, Fisher i uwaga, uwaga, premiera tego weekendu, czyli nowość, jaką ma dla nas Swedish House Mafia. To jest mega nuta. A zestawienie dzisiaj otwiera Dawid Podsiadło na 30 na błysk.

Mamy Kygo, gramy nowość na 29. jego Take Me Back. Chyba wszyscy wiedzą, że Kygo jest Norwegiem, ale urodził się w Singapurze. A muzyczne lekcje zaczął już jako 6-latek, wyobraźcie sobie. Klasyczne wykształcenie muzyczne później mocno wpłynęło na jego charakterystyczne, melodyjne brzmienie. Kto lubi, głosuje. Zapraszam, rmfmax.pl. A ciotka Madonna wciąż czeka. Może po weekendzie będzie już w zestawieniu z jej nowej, bardziej klubowej płyty. Nowość w duecie z Martinem Garrixem. No, ona dla niego to mogłaby być ciotka, może nawet babcia. No może. Bizarre. Love is a strange thing. Just when you think you finally let go, it comes.

Te lepsze czasy są właśnie teraz. Mamy przecież wakacje. Better Times, Robin Schulz na 28 na liście Hot Bands. Teraz chciałbym się trochę poskarżyć, bo nie dostałem zaproszenia na wesele. Alesso pochwalił się zdjęciami, ale to była piękna ceremonia. Panna młoda wyglądała przeuroczo, a wszystko działo się w wielkiej posiadłości we Włoszech nad jeziorem Como. Ciekawe, kto grał na poprawinach. Alesso i ekipa One Republic teraz w poczekalni listy Hot Bands. Ich nowość In Your Eyes.

0: Kto się zgodzi z Grabą, że Ina to taka trochę europejska Jennifer Lopez? Hop czy Benz? No chyba tylko hop. Ina, jej nowość. Morenito to tym razem 27. W podsumowaniu listy hop Benz na wakacjach, a za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Lumix, jego rozpędzone self-aware. Mam też coś fajnego dla fanów rapsów. Czeka Żabson, Hellfield i Sentino.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
3: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram.

takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

Tu kto wypada tutaj lepiej? Żabson, Hellfield i Sentino. Ich Sopot jest w poczekalni listy Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Być może to będzie nasza nowość już przy poniedziałku. Na razie sobota i kolejne taneczne bity, tym razem od przyjaciół z duetu Switch Disco. Ich rozpędzona petarda, czyli Voices.

0: No czasami w trakcie lata, kiedy za gorąco, to trzeba posłuchać czegoś dla ochłody i to była chyba właśnie taka piosenka. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, jest wśród najlepszych, miejsce 25. Za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On. W tej solowej produkcji Axwell wraca do swoich muzycznych korzeni, ale słuchajcie, Axwell i jeszcze przyjaciele ze szwedzkiej House Mafii mają nowość z Lykke Lee i zagram wam to jeszcze dzisiaj. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
9: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
8: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
9: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
8: Brzmi nieźle?
9: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
8: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
9: Zaprasza RMF Max.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. 24. Numer 24.

0: Megabit, nowość, klubowa nowość w RMF Max od Meduzy, Weekend. No i teraz trzeba rozwiązać pewną zagadkę. Skoro to trio przyjaciół z Włoch, to Mattia, Simone i Luca, to dlaczego na scenie jest zazwyczaj tylko jeden z nich? No dlatego, że inni po prostu pracują w studiu, a jeden to wszystko miksuje. No czasami pojawiają się w trójkę, czasami też, ale rzadziej w trójkę i czekają na wasze głosy. Dla tej propozycji rmfmax.pl głosujemy na Weekend, kiedy jest Weekend. Teraz White i przyjaciele, tym razem 23. To coś. Max
1: 23. Numer 23. Piszę do ciebie, śpisz.

Ciekawe, czy jak jest dobra pogoda, to Kid Laroi i jego przyjaciel Justin Bieber spotykają się na przykład weekendowo przy grillu. Myślę, że tak. I ciekawe, co tam mają na tym grillu. Czy jest kiełbaska, czy może karkóweczka. Kid Laroi bez Justina, bez przyjaciela, ale z Kalani Girls to tym razem 22. W podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands najlepsze przed wami, a na 21. Ale Farben w tym tygodniu udało mu się pojawić na samym szczycie, a tydzień zamyka właśnie tu na 21. Body Talk.

0: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Poznań 93 i 5 FM.
20: Witajcie w sobotę na wakacjach, to znaczy w może na wakacjach, a Graba odlicza najważniejsze hity całego tygodnia na liście Hot Bands. Będzie mega premiera dosłownie za kilka minut. Musicie usłyszeć Swedish House Mafia i Lykke Lee, mega beat. Teraz Sony Fodera, soczysta house'owa propozycja. Let me be in your arms.

Coś pięknego, ja chcę słuchać tego jeszcze raz i jeszcze raz, po prostu repeat please. Swedish House Mafia i Lykke Lee, to musi być hit tego lata, jeden z wielu, może największy, mamy połówkę wakacji, tak więc jeszcze dajmy im trochę czasu. Happiness is so set. Mega kocur, który czeka na wasze głosy od tego weekendu, rmfmax.pl. Swedish House Mafia rządzi. David Guetta też, na 19 rządzi David Guetta i Bibi Rexha. Set girls.

Fajny disco klasyk, odświeżony przez producenta Aicha. Aicha, taki jest jego pseudonim. Ring My Bell to kolejna nowość, miejsce 18. A teraz nasza przeurocza Zalia. Już chyba kojarzycie jej głos. Zalia w duetach, ale także Zalia solowo tym razem. Tylko kochaj mnie, polecam wam na jeszcze wakacyjne zachody słońca. Na jesień to jeszcze wam nie polecam, bo to za wcześnie. Zalia w poczekalni listy Hot Bands.

No sorry papi, proszę bardzo, topik tutaj z takimi gwiazdami, tym razem z Becky G. 17, tak naprawdę jego kariera nabrała tempa, kiedy ATB pozwolił mu przerobić swoje 9 PM, Till I Come. Topik może być wyżej, rmfmax.pl, tam sprawdzacie nowości, a u mnie za chwilę Alok z Jennifer Lopez, która świętuje swoje urodziny, pamiętacie które? Czeka Everything is Fine.

Alok też chce mieć hity lata, no i zatrudnił Jennifer Lopez, żeby było łatwiej. Everything is fine, to nasze kolejne nowości. Startują na miejscu 16. Jennifer Lopez wciąż świętuje swoje kolejne urodziny, bo wiecie, no taka gwiazda nie świętuje tylko w jeden wieczór. 57 lat. Widać? Chyba nie widać, na pewno nie słychać. A co ty wiesz o karierze Jennifer Lopez? No właśnie, możecie się sprawdzić w naszym nowym wakacyjnym quizie na rmfmax.pl. Tam też głosujecie na Margaret, bo wraca oto jej nowość, Prima Ballerina.

0: słusznie zauważyliście, że ten numer nadaje się do jakiejś gry komputerowej albo na przykład do jakiegoś filmu, który mógłby się dziać w przestrzeni kosmicznej i tam, prawda, walczymy z kosmitami. Fate, Alan Walker, Ava Max, rzeczywiście jest tak filmowo, bardzo festiwalowo, mega beat. No i tym razem 15 w zestawieniu listy Hop Bands. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania. Będą też kolejne nowości, czeka Gibbs, Igo i Wiz the MC. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze tego MC.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Na siebie.
16: Nad morze.
15: Na metę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
19: Numer 14.

Ich numer najpierw zdobył bardzo dużą popularność na TikToku, no i teraz rządzi na parkiecie także na liście Hot Bands Bauza Magnetic. Wakacyjne tygodnie lecą, a oni wciąż z nami, tym razem 13. Teraz jednak coś bardzo świeżego od gościa, którego możecie kojarzyć z numeru Show Me Love, Show Me Love. To Wiz the MC, ten MC, którego muzyką jest hip-hop często, ale także Afro House, Deep House, no i tak nawija w nowości, którą polecam wam o tej porze wakacyjnie przy sobocie. Wiz the MC w RMF Max, jego Fallen Stars. We'll be right back.

Ostatni dzień lata to daleko, daleko, to przed nami, jeszcze proszę o tym nie myśleć. Taki jest tytuł tego numeru. Gibbs, Ego i For Money, miejsce 12 na liście Hot Bands. Będą jeszcze ciekawe nowości, na przykład od Fishera, już bardzo niedługo na liście Hot Bands. A kolejną dziesiątkę zamykamy importem ze Stanów Zjednoczonych. Nowi wykonawcy, nowy DJ Moonlight i nawijający dla niego Fordo w numerze Alabama 10 na 11. Max 11 numer.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Poznaniu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Poznań, Galeria Pestka, Aleja Solidarności 47. Promocja trwa do czwartku 6 sierpnia.
7: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands. Teraz pierwsza dziesiątka, także premiery. Za chwilę klubowa nowość od Fishera. Ja do tego latam. Fisher, What a Life. Dosłownie za chwilę. Ale teraz na liście Hot Bands Shimza i Jarko w numerze, który polecam wam może na wakacyjne ogniska. Akurat dzisiaj wieczorem, a jak nie dzisiaj, to jeszcze wakacje. Na dziesiątym Fire.

0: Jego ciało podobno nie jest na to gotowe, ale jest gotowy na pewno na wyższą pozycję na liście Hot Bands. Somber, ostatnie miesiące należały do tego gościa. No i tym razem debiutuje nam na miejscu 9. 12 to 12 to jego ostatni hicior, który zaczepił się także o miejsce pierwsze. W tym przypadku może być podobnie, bo jego fanklub w Polsce jest coraz większy. Podobnie jak w przypadku tego gościa. To gin, którego wypuszczono z butelki. Per gin czeka na wasze głosy. Sama. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

bardziej zaskakujących duetów tego lata. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, to ósemka w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Teraz DJ, który jest inspiracją dla wielu wykonawców ze świata muzyki klubowej, to Joel Corey. No bo przede wszystkim Joel nie imprezuje zbyt długo po imprezach. Imprezuje jakby co to zawsze bezalkoholowo, bo najważniejszy, oprócz muzyki oczywiście, jest dla niego fitness, zdrowy tryb życia, prawie codziennie na siłowni, zresztą kiedyś był personalnym trenerem, to nie dziwi. Joel Corey i nuta, do której tańczę, od razu dodałem do ulubionych i polecam wam przy sobocie. Joel Corey w RMF Max i jego Whisper.

0: Ale to fajnie buja na wakacjach, Michiko. Na siódmym w zestawieniu listy Hot Bands to DJ Goya i Jason, którego prawdziwe nazwisko brzmi Desrolo. Tak z francuska, ale przyjął prostszy pseudonim, czyli Derulo. DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, miejsce siódme. Chyba dobrze, że to sobie uprościł, bo mielibyśmy z tym problem. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania. Będą też nowości, czeka Alex Warren, no i David Guetta plus Alok.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: W euro na wszystko cię stać.
9: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM. I'm a fireball.

0: 6. Numer 6.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

i Enklawa zrobili taki energetyczny numer i są coraz bliżej miejsca pierwszego na liście Hop Bands. Może im się uda. Chcę więcej. Chcę oczywiście więcej waszych głosów na hop pod rmfmax.pl. Może po weekendzie, może przy poniedziałku. Akurat nowa jedynka. Nowa jedynka całego tygodnia przed nami. Teraz nowa klubowa propozycja. Wraca Yearbox po sukcesie singla Graceland. Proponuje nam Babylon.

0: Alex Warren robił już hity w różnym nastroju, takie bardziej nostalgiczne też, ale teraz bardzo pozytywnie, optymistycznie, energetycznie Passenger wkracza nam do pierwszej piątki listy Hot Bands, a na miejscu czwartym już za chwilę być może ich kolejna wakacyjna jedynka, David Guetta po raz kolejny na liście Hot Bands. To lato należy do niego. Za chwilę David Guetta i Alok na czwartym, Run Run River.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: W czasach PRL jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Dziś najbarwniejsza przygoda w Zielonej Dolinie u podnóża Śnieżnika. Kopalnia uranu w Kletnie. Wejdź do świata, gdzie miliony lat procesów geologicznych i setki lat górnictwa stworzyły unikalną atrakcję. Poznaj piękno kolorowych minerałów oraz tajemnice przeszłości. Zwiedzanie z przewodnikiem, rodzinne warsztaty geologiczne, nocne zwiedzanie i emocjonujące gry terenowe. Dołącz do nas i odkryj tajemnicze podziemia kopalni uranu w Kletnie.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

wszyscy tańczymy. Może być w kółeczku przy ognisku, na przykład dzisiaj przy wakacjach. David Guetta i Alok, Run Run River. To już miejsce czwarte na liście Hot Bands. Przed nami nowa jedynka, a teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Hurzel i Ultra na T spotkałem się z takimi komentarzami, z takim pytaniem właściwie. W jakim języku ona śpiewa te swoje niektóre frazy w tym kawałku? Mi się wydaje, że w żadnym, ale spróbujmy to rozszyfrować. Moving to the sun. 3. Numer

bo nad morzem fajnie jest, no w tym przypadku nad oceanem. Ocean House, wakacyjna propozycja ze Szwecji od projektu Jubel. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze słuchają nas właśnie nad morzem. No to może ktoś wyśle zwykłą kartkę pocztową w poniedziałek, prawda, do RMF Max. Czekam, kto będzie najlepszy. Miejsce drugie, prawie najlepsi, spadający z pierwszego, Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz...

zacnie i są wciąż prawie najlepsi, spadają, ale niedaleko z pierwszego na drugie. Egipt, Kukon i Jonathan, ty masz. Na miejscu trzecim listy Hobbens w podsumowaniu tygodnia Hurzel i Ultra na T, numer do którego tańczy świat, czyli Moving to the Sun. A teraz nowa jedynka. No też tak bardzo imprezowo, bo to przecież klubowy duet braci z Brazylii. Dub Dogs w produkcji How Does It Feel? Tak, słychać tutaj pewien hicior z przeszłości, ale tak to jest w muzyce klubowej, że często po prostu przerabia się stare klimaty na nowe. Najwięcej waszych głosów na hop. Nowa jedynka, Dub Dogs, How Does It Feel? One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Foxy, How Does It Feel? Nowa jedynka na liście Hot Bands. Więcej takiego bitu już dosłownie za kilka chwil, kiedy wystartuje nasze sobotnie Max Party. Ja też trochę potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć! RMF
1: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

właśnie brzmi pierwszy sobotni wieczór sierpnia w RMF Max. Milky i David Guetta, Just the way you are. Tym numerem zamykamy nasz pierwszy set i już oficjalnie witamy się z wami w składzie Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Do północy będziemy miksować wam same imprezowe hiciory. Na dekach czekają już Sobel, Olivia Adams czy między innymi Bruno Mars Rosé. Tak więc gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek robicie, dajcie głośniej i lecimy z tematem. To jest Max Party w RMF Max.

0: nagranie, które łączy pokolenia. Outcast, Hey Ya w RMF Max. Tańczą do tego starsi, tańczą do tego młodsi. I tak właśnie powinno to wyglądać. W Max Party dla każdego mamy coś dobrego. To już półmetek wakacji. Ale jeszcze absolutnie nie myślcie o tym, co będzie po powrocie do szkoły czy do pracy. Cieszmy się chwilą. Tym bardziej, jak za moment wjadą takie petardy. W kolejnym secie wkręcimy m.in. nowkę sztukę Tobiego Romeo Fly High. Tak idealnie pod te sobotnie wysokie loty. Bądźcie koniecznie blisko Maxa. Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Poznaj nową markę Bestion u dilera Matsuoka. Sprawdź dynamiczne SUV-y i komfortowego sedana w Baranowie przy Rolnej 23.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
4: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
3: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
4: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
3: Brzmi nieźle?
4: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
3: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
4: Zaprasza RMF Max.
5: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max.

Shapeshifters w RMF Max, Lola Sim, houseowy klasyk z roku 2006. Rap Mix chwalił mi się właśnie przed momentem, że ma ten numer jeszcze na winylu. Tak wam gramy dobrze w sobotnim wakacyjnym Max Party. A propos grania, jak już pewnie słychać, męskie granie się wkręca w wasze głośniki i będzie też za chwilę nowość od Hejcza. Ring my bell.

0: Girls Just Wanna Dance, Girls Just Wanna Have Fun. Wszystkim, nie tylko dziewczynom, życzymy dziś udanej zabawy w sobotni wieczór. The Kid LAROI i Kelani z tym duetem dobijamy już do godziny 21:00 w RMF Max i dopiero rozkręcamy nasze party. Max Party. Do północy z wami Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Zaraz do was wracamy z dobrym bitem. Axwell i Bon ze swoim festiwalowym bangerem już w gotowości, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
8: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
7: Zatrać się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
8: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
7: Brzmi nieźle?
8: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
7: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
8: Zaprasza RMF Max.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Ina i gorące Morenito po 21 w RMF Max.
1: Hity na Maxa.
0: Sobota o tej porze to się dopiero rozpędza. Piękny wakacyjny wieczór przed nami i do tego masa hitów zmiksowanych w imprezowe sety. To jest właśnie Max Party, Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. W takim składzie witamy ponownie i polecamy się z dobrym brzmieniem aż do północy.
2: Max.
0: Mauro Picotto najpierw, a później Dawid Podsiadło, tak? Rozpoczniemy kolejny set w tej godzinie.

0: to jest prawdziwy wakacyjny vibe. Dawid Tavare i If You Don't My Name w RMF Max. Hiszpański wokalista, który w latach swojego prime'u grał parę razy w Polsce. Może ktoś z was był na którejś imprezie z jego udziałem. A jakie macie sobotnie plany na ten wieczór? Chwalcie się i nagrywajcie głosówki na naszego maxowego messengera albo piszcie SMS-owo pod 3001. Chętnie z Rafmixem je poznamy. No i zaraz wracamy ze świeżym setem. Mogę wam zdradzić, że na pewno będzie w nim nowość od White'a i jego ekipy. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
5: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
4: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
5: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
4: Brzmi nieźle?
5: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
4: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
5: Zaprasza RMF Max.
1: I po reklamie.
6: Poznań 93 i

Are You With Me? Lost Frequencies w takiej saksofonowej, przyjemnej wersji w RMF Max. No bardzo fajnie, że z nami jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie przynajmniej do północy. Tutaj cały czas sobotnie Max Party, które nabiera tempa i będziemy tylko przyspieszać. Teraz How Does It Feel od duetu Dub Dog z Brazylii, czyli odświeżenie hitu, który słuchajcie ma już ponad 40 lat. Może niektórzy pamiętają Blue Monday, przebój grupy New Order w 2026. Brzmi on właśnie tak.

0: tymi pierwszymi razami różnie bywa, ale ich pierwszy raz w studiu był wyjątkowo udany. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times w RMF Max. Tym świetnym letniaczkiem zamykamy kolejny set w sobotnim wakacyjnym Max Party i przy okazji też zamykamy godzinę 21. A po 22 kolejna porcja imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, bo będą mega sztosy. RMF Max.
1: Reklama. Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy

0: Czy istnieje idealny sposób na zakończenie wakacji?
1: Tak, wpadnij na Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari.
0: Zatraź się w koncertach, weź udział w warsztatach, konkursach i zabawach.
1: Ubierz cosplay, spotkaj się z zagranicznymi gwiazdami, a w przerwie między atrakcjami zrób zakupy na wystawcach.
0: Brzmi nieźle?
1: Przyjedź na Festiwal Hikari w ostatni weekend sierpnia w Poznaniu.
0: Więcej informacji znajdziesz na hikari.pl.
1: Zaprasza RMF Max.
2: I po reklamie.

Nowością od Kaigo kończymy kolejny set w sobotnim Max Party i witamy się ponownie już po godzinie 22 w RMF Max. Cały czas z wami Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Pora już coraz bardziej odpowiednia, więc czas wyciągać te największe imprezowe sztosy. Ida Kor i Fedele Grand, Let Me Think About It na pierwszy ogień. Let's go.

Kto się chyba już nigdy nie znudzi? Lucenzo i Don Omar, Daza Kuduro w RMF Max. Od 16 lat regularnie co weekend rozkręcają imprezy tym właśnie hitem. Ale żeby nie było, tych nowszych numerów też mamy całkiem sporo. Na odtwarzaczach do zmiksowania czekają już m.in. Alabama Ten od Moonlight i Fordo, a także Zokaria od Andy'ego Dusta i Harrisa. To jest niezmiennie sobotnie Max Party. Zostańcie koniecznie z nami, zaraz wracamy.

Nasz polski Shawn Mendes, czyli oczywiście Oskar Sims w numerze cały czas w RMF Max. W tym tygodniu, w minioną środę dokładnie, robiliśmy na naszej antenie premierę jego nowego singla Bez końca. A przy okazji tego wyjątkowego wydarzenia Simsu wpadł do naszego studia. Fragment wywiadu możecie już sprawdzić na naszym Instagramie. Okej, to tyle jeśli chodzi o nasze radiowe ogłoszenia. Bierzemy się dalej za miksowanie. David Guetta, Alogi, Stick Figure, Run Run River teraz w Maxie.

Będzie jaśnie, Filipek Nel i Jonathan w RMF Max. Teraz to będzie tylko ciemniej, bo przecież te zachody słońca coraz szybciej. No ale słońca w najbliższych dniach to nam na pewno nie powinno brakować. Jutro podobno ma być ciut chłodniej, ale od poniedziałku powtórka z rozrywki. Dlatego przypominamy o solidnym nawodnieniu. Choć w sobotni wieczór mogło to zabrzmieć dość dwuznacznie. Po 23 miksujemy kolejne hity. Zostańcie z RMF Max.

Znowu to zrobili. Swedish House Mafia przenieśli nas po raz kolejny do świata pięknych, festiwalowych dźwięków. I Happiness Is So Sad na ficie z Lika Lee zamyka nasz pierwszy set po 23 w RMF Max. I to jest cały czas sobotnie imprezowe Max Party. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. W takim właśnie składzie polecamy się jeszcze do północy. Pozdrowienia dla tych, co dopiero od niedawna z nami. Siemanko, cześć!

Talk Dirty, imprezowy węgier od Jasona Derulo w RMF Max. No pewnie niektórzy z was jeszcze wspominają jego czerwcową wizytę w Polsce na ING Silesia Beats w Chorzowie. Ale na tym, słuchajcie, jeszcze nie koniec muzycznych wrażeń, jeśli chodzi o to miasto, o Chorzów, bo od 28 do 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego odbędzie się Fire Festival. W line-upie wydarzenia m.in. BDOS 2115, Alan Walker, DJ Snake czy Kizo i Bambi. Na pewno jeszcze o tym wydarzeniu będziemy wam nieraz przypominać i być może jeszcze rozdamy jakieś wejściówki. Także słuchajcie nas uważnie i koniecznie obserwujcie naszego Instagrama, bo na bieżąco tam właśnie wrzucamy info o wszystkich koncertowo-festiwalowych rozdawkach.

Kolejny hit na maksa z tych nieśmiertelnych. Kylie, zespół Akcent, ale ten z Rumunii. Tu RMF Max, tu cały czas sobotnie wakacyjne Max Party. A teraz całkowicie zmienimy klimat i zagramy numer, który, kto wie, też może za paręnaście lat zyska status nieśmiertelnego. Jennifer Lopez ostatnio lubi tworzyć z DJ-ami ze światowego topu. Tym razem do studia zaprosiła Aloka. Posłuchajcie ich Everything's Fine w RMF Max.

duecie brzmią naprawdę doskonale. To Fucha i Lidka w ramach projektu Enklawa zamykają nasze dzisiejsze sobotnie Max Party w RMF Max. No ja wiem, że wy byście chcieli więcej, ale spokojnie, po północy też dużo dobrego bitu leci w RMF Max. Zostańcie z nami koniecznie, kto jeszcze spać nie idzie, a my zmykamy. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się, nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok